Pady deszczu od 25 do 35 litrów na metr kwadratowy, a miejscami burze z porywami wiatru do 65 km na godzinę i możliwym gradem. Ostrzeżenia będą ważne od 19:30 w środę do 4:00 w czwartek. Na Florydzie w Stanach Zjednoczonych trwa proces Tomasza Kosowskiego, polskiego chirurga plastycznego oskarżonego o zabójstwo prawnika Stevena Coziego. 47-letniemu lekarzowi grozi kara śmierci, a on sam utrzymuje, że jest niewinny i broni się bez pomocy adwokata. W sprawie zabezpieczono nagranie z monitoringu, przeszukano samochód Kosowskiego i znaleziono w nim zakrwawioną kamizelkę kuloodporną, paralizator, kastety, środki usypiające oraz strzykawki. W pomieszczeniu socjalnym kancelarii, do którego nie mają dostępu osoby postronne, znaleziono też odcisk palca oskarżonego. W pierwszej połowie 2026 roku na zachodnim brzegu odnotowano 660 przestępstw popełnionych przez Żydów na tle nacjonalistycznym, czyli o 63% więcej niż w drugiej połowie 2025 roku. W wyniku tych ataków zginęło 6 Palestyńczyków, a 140 zostało rannych. Izraelscy wojskowi przyznają, że w niektórych jednostkach nawet 80% odnotowywanych zdarzeń dotyczy tej przemocy. IS postuluje egzekwowanie prawa wobec wszystkich sprawców w ten sam sposób, utworzenie wspólnego zespołu służb do walki z przemocą osadników oraz usunięcie 26 nielegalnych przyczółków osadniczych. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od jutra od 1 do 7 w województwie podkarpackim na 4 między węzłem Sędziszów a węzłem Rzeszów Wschód kierowcy pojadą z blokadą lewego pasa w stronę Korczowej. Równolegle do piątku do 18 na odcinku Sędziszów Małopolski Rzeszów Zachód zablokowany będzie pas wolny w kierunku Rzeszowa. Do jutra do 20 w województwie śląskim na DK81 w Pawłowicach prowadzone są szybko postępujące prace przy odnowie oznakowania poziomego. Kierowcy muszą liczyć się z naprzemiennym zajmowaniem lewego lub prawego pasa oraz osi jezdni. Również do jutra do 21 na DK81 między Łaziskami Górnymi a Rzeszem trwają podobne roboty przy oznakowaniu poziomym. W tym czasie ruch będzie odbywał się z naprzemiennym zajęciem pasa lewego lub prawego oraz osi jezdni. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na Wiadomości Radia DHT. Wiktor Ambros, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, otrzymał polskie obywatelstwo, o czym poinformował Donald Tusk. Premier zadzwonił do amerykańskiego biologa molekularnego, który ma polskie korzenie, i przekazał mu tę wiadomość. Wiktor Ambros odpowiedział, że jest to dla niego zaszczyt, a Donald Tusk zapowiedział spotkanie z naukowcem w maju podczas jego wizyty w Polsce. W 2024 roku Wiktor Ambros dostał Nagrodę Nobla wraz z Garym Ruvakumem za odkrycie mikrorna i jego roli w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów. A w bieżącym roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. Z najnowszych oświadczeń majątkowych posłów wynika, że Stanisław Szwed z PiS otrzymał w 2025 roku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 258,5 tysiąca złotych emerytury. To daje średnio około 21,5 tysiąca złotych miesięcznie i jest najwyższą emeryturą w Sejmie. Polityk wyjaśnia, że wpływ na to miał wyjątkowo długi staż pracy, bo pracował do 69. roku życia oraz praca w warunkach szkodliwych, za którą naliczono rekompensatę. Na ulicy Solnej w Krakowie zamontowano elastyczne słupki, które mają uniemożliwić kierowcom omijanie progów zwalniających środkiem jezdni. Progi zwalniające pojawiły się tam 4 września, ale część kierowców przejeżdżała między nimi, przekraczając podwójną linię ciągłą, a policja wystawiła w związku z tym co najmniej kilkadziesiąt mandatów. Zabezpieczenia wprowadzono po tragicznym wypadku z 22 sierpnia, gdy 26-latek jadący około 70 km na godzinę w miejscu z ograniczeniem do 30 km na godzinę stracił panowanie nad autem i wjechał w rodzinę na chodniku. Kobieta i mężczyzna zginęli, a ich małe dziecko trafiło do szpitala. Premier Włoch Giorgia Meloni zapowiedziała zniesienie od 2027 roku podatku od posiadania małych i średnich samochodów oraz motocykli. Szefowa rządu nazwała bollo auto jednym z najbardziej znienawidzonych przez Włochów podatków. Decyzja ma objąć 14,5 miliona samochodów, a wpływy do kas regionów mają spaść o około 2,3 miliarda euro. Rząd zapowiedział rekompensatę dla regionów za spadek przychodów. Około 18.30 burze grzmią w województwie wielkopolskim, w okolicach Kleczewa, Konina, Tuliszkowa, Stawiszyna i Pleszewa. Zjawiska są słabe i wiążą się ze strefą pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego. Towarzyszą im opady deszczu rzędu od 5 do 10 litrów na metr kwadratowy oraz wiatr osiągający od 40 do 60 km na godzinę. To były wiadomości Radia DHT.
0: This is DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Agencje rządowe w całych Niemczech przeprowadzają kontrolę infrastruktury i systemów opieki zdrowotnej, aby ocenić, jak mogą one funkcjonować w warunkach stanu wojennego. Chodzi o sprawdzenie gotowości szpitali i całego systemu na taki scenariusz. Bloomberg podaje, że działania obejmują różne części kraju. Ukraina jest gotowa do zawieszenia broni w sektorze energetycznym i oczekuje od Rosji przedstawienia listy obiektów, które miałyby zostać objęte ochroną. Rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Georgii Tychyi powiedział w Kijowie, że Kijów chce porozumienia zakazującego użycia broni przeciwko wszystkim obiektom energetycznym. Dodał, że Ukraina nie ma nowych informacji o kolejnej rundzie rozmów trójstronnych, ale jest gotowa na spotkanie przywódców w dowolnym neutralnym państwie poza Rosją i Białorusią. W poniedziałek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował o wzajemnym porozumieniu Ukrainy i Rosji w sprawie powstrzymania się od ataków na obiekty sektora energetycznego. A prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował państwom partnerskim wypracowanie z Rosją porozumienia chroniącego infrastrukturę krytyczną. Władimir Putin w środowym orędziu powiedział, że po raz pierwszy w wyborach do Dumy Państwowej zagłosują mieszkańcy Noworosji, czyli terytoriów okupowanych na Ukrainie. Rosyjski przywódca mówił też, że wybór Rosjan pokaże poparcie dla żołnierzy i jedność narodu. Trzydniowe wybory rozpoczną się w piątek i potrwają do niedzieli, a oprócz deputowanych do Dumy Rosjanie wybiorą także włodarzy w poszczególnych regionach kraju. Wyłonionych zostanie ponad 20 tysięcy szefów administracji na niższych szczeblach. Komisja Regulaminowa Sejmu zarekomendowała uchylenie immunitetu Łukaszowi Mejzie, a członkowie komisji jednogłośnie opowiedzieli się za pociągnięciem go do odpowiedzialności karnej. Prokuratura podejrzewa posła o przestępstwa przy realizacji szkoleń e-learningowych dla pracowników przedsiębiorstw w latach 2019-2022, w tym o oszustwo, poświadczenie nieprawdy na dokumencie i wyłudzenie dotacji. Prokurator Artur Karczmarczyk powiedział, że szkoda wynosi blisko 50 tysięcy złotych, a na posiedzeniu obecni byli prokuratorzy z prokuratury regionalnej w Poznaniu. Łukasz Mejza nazwał sprawę groteską i zapowiedział, że zrzeknie się immunitetu w późniejszym terminie. Orlen zakontraktował od piątku 16 dodatkowych dostaw ropy w związku z zakłóceniami transportów z Arabii Saudyjskiej. Zarządzający Polaris Fis Dawid Czopek ocenił, że bez znajomości wolumenów trudno powiedzieć, czy te dostawy wystarczą, bo mogą nie zastąpić blisko połowy surowca z kierunku arabskiego. Podkreślił też, że ropa kupowana na rynku spotowym jest droższa niż w kontraktach terminowych, a problemem jest przede wszystkim brak oleju napędowego. W razie potrzeby Polska może sięgnąć po strategiczne rezerwy ropy i paliw, które mają czasowo zabezpieczyć dostęp do gotowych paliw. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji najpierw stwierdził, że prezydent powinien odebrać ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tego samego dnia uznał jednak, że musi skorygować swoją wypowiedź. To była nieprzemyślana wypowiedź i Bosak wycofał się ze swoich słów. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę o sankcjach na Rosję i cłach na kraje kupujące rosyjską ropę i gaz. Teraz trafi ona na biurko prezydenta Donalda Trumpa. Jeśli podpisze ustawę, wejdą w życie sankcje wobec Rosji oraz cła na państwa kupujące rosyjską ropę i gaz. Polscy siatkarze przegrali z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu grupy B Mistrzostw Europy, ale awansowali do pierwszej 8 finału z pierwszego miejsca. To pierwsza porażka biało-czerwonych w tegorocznej edycji turnieju. Wcześniej wygrali 4 spotkania po 3-0 z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną i Ukrainą. W 1-8 finału zagrają z reprezentacją Łotwy, która zajęła 4 miejsce w grupie D. Mecze tej fazy zostaną rozegrane w Sofii w sobotę i niedzielę. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna opowiedziała się w środę za ponownym uchwaleniem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawy wprowadzającej. Większość członków komisji zagłosowała za odrzuceniem prezydenckiego weta wobec obu ustaw. Teraz dokumenty mogą wrócić do dalszych prac w Sejmie. W Sejmie złożono poprawiony wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu, z którego usunięto zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Poseł Koalicja Obywatelska Jarosław Urbaniak potwierdził, że dokument uzupełniono we wtorek. A dyrektor Biura Informacyjnego Sejmu Lech Sołtys przekazał w środę, że chodzi o uzupełnienie wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej. Wniosek wcześniej wrócił z Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która uznała, że nie spełnia wymogów i wymaga uzupełnienia. Sejm ma teraz ponownie zająć się sprawą, a do postawienia przed Trybunałem Stanu potrzebna jest uchwała większością 3-5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Serwis w Radiu DHT. W najbliższy wtorek Polska będzie obchodziła Dzień bez samochodu, a w Warszawie komunikacja miejska będzie bezpłatna. Dotyczy to metra z autobusów, tramwajów i pociągów, a stołeczne kasowniki zostaną wyłączone, bramki metra otwarte, tak jak szlabany na parkingach P+R. Koleje Mazowieckie zapowiedziały też bezpłatne przejazdy pociągami, autobusami na odcinku Modlin, Lotnisko Modlin oraz autobusami zastępczej komunikacji autobusowej. Pasażerowie nie będą musieli kasować biletu ani pokazywać dokumentu potwierdzającego posiadanie samochodu. W przyszłym roku do zawodowej służby wojskowej ma zostać powołanych do 20 tysięcy osób, a na ćwiczenia wojskowe do 200 tysięcy osób. Projekt rozporządzenia przewiduje też powołanie do 8700 osób do aktywnej rezerwy, do 35 tysięcy do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz do 40 tysięcy do terytorialnej służby wojskowej. Rządowy wykaz prac legislacyjnych podaje, że te liczby mają być górnym, nieprzekraczalnym progiem możliwych powołań. Ćwiczenia rezerwistów mogą mieć formę jednodniową, krótkotrwałą, długotrwałą albo rotacyjną, a mogą obejmować m.in. działania przy skutkach katastrof żywiołowych i akcje poszukiwawcze. We środę, 16 września 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych Totalizatora Sportowego, Ekstra Pensji, Ekstra Premii, Kaskady, Mini Lotto i Multi. To wylosowano liczby 5, 24, 3, 26 i 33. Na multi o 14 padły liczby 6, 11, 79, 20, 26, 46, 80, 74, 22, 5, 63, 40, 34, 52, 69, 23, 3, 31, 27 i 54. 22, 26, 80, 7, 47, 37, 5, 56, 42, 39, 19, 66, 43, 36, 21, 64, 79, 74, 25, 69 i 38. O 14 padły liczby 9, 8, 21, 1, 19, 14, 4, 7, 3, 20, 15 i 6, a o 22, 4, 8, 24, 2, 19, 5, 22, 1, 11, 10, 7 i 23. Kolejne losowania Mini Lotto, Ekstra Pensji i Ekstra Premii odbędą się 17 września 2026 roku o 22. Eurojackpot 18 września 2026 roku o 20.45. A następne losowanie Lotto zaplanowano na 17 września 2026 roku o 22. Dron wyłowiony z Bałtyku w rejonie Rusinowa koło Jarosławca miał głowicę z materiałem wybuchowym i zapalnikiem, a głowicę zneutralizowano od razu na plaży. Wiceministra Sprawiedliwości Maria Eichhardt poinformowała o dyscyplinarnym zwolnieniu czterech kluczowych osób dawnego Układu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, wśród nich byłego rektora Michała Sopińskiego. Amerykańska Rezerwa Federalna podwyższyła referencyjną stopę procentową o 25 punktów bazowych do przedziału 3,75%-4%. A w środę nad ranem wojsko poderwało myśliwce w związku z atakami w Ukrainie. Dwa lotniska, w Lublinie i Rzeszowie, były czasowo zamknięte, a mieszkańcy powiatów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu dostali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który po pół godzinie odwołano. Polscy siatkarze przegrali z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu grupy B Mistrzostw Europy, ale awansowali do pierwszej 8 finału z pierwszego miejsca i o ćwierćfinał zagrają z Łotwą. Sejm zajął się projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, który ma przynieść 4 miliardy złotych na sfinansowanie rządowego pakietu ceny paliwa niżej. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział w TVN24, że jeśli prezydent Karol Nawrocki nie podpisze ustawy, będzie odpowiedzialny za wysokie ceny paliw. Dodał, że miesięczne funkcjonowanie programu ceny paliwa niżej kosztuje 1,5 miliarda i że rząd liczy na utrzymanie niższych cen na stacjach. Szłapka odniósł się też do regulacji rynku kryptowalut i zapowiedział, że Ministerstwo Finansów pracuje nad kolejną ustawą, która ma dać większe uprawnienia służbom specjalnym do kontroli przepływów związanych z kryptowalutami. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
1: Radio DHT.

Bej. Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob, Dubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka. Zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajob, Dubej.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 7 rano w województwie podkarpackim na A4 między węzłem Sędziszów a węzłem Rzeszów Wschód trwa odnowa oznakowania poziomego i kierowcy jadą z blokadą lewego pasa w stronę Korczowej. Równolegle do jutra do 18.00 na odcinku Sędziszów Małopolski Rzeszów Zachód zablokowany jest pas wolny w kierunku Rzeszowa. Do 20.00 w województwie śląskim na DK81 w Pawłowicach prowadzone są szybkie prace przy odnowie oznakowania poziomego, więc ruch odbywa się naprzemiennie lewym lub prawym pasem oraz osią jezdni. W tej samej trasie do 21.00 między Łaziskami Górnymi a Orzeszem utrzymują się podobne ograniczenia i kierowcy muszą liczyć się ze zmianami zajętego pasa. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zagroził, że nałoży bardzo poważne cła na Unię Europejską albo przestanie handlować z Europą w wielu kwestiach, jeśli uzna możliwość przystąpienia Kanady do Unii Europejskiej za wrogi akt. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział w Karolinie Północnej, że taki scenariusz byłby dla niego śmieszny, bo Kanada jest okropnym partnerem handlowym. Ursula von der Leyen zapowiedziała wcześniej współpracę z premierem Kanady Markiem Carneym nad otwarciem drogi do uzyskania przez ten kraj statusu pierwszego członka stowarzyszonego Unii Europejskiej. Rozmowy mają dotyczyć m.in. minerałów krytycznych, przemysłu obronnego, sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa energetycznego, przestrzeni kosmicznej oraz usług finansowych i płatności. W czwartek 17 września przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbędzie się druga rozprawa w procesie cywilnym Karola Nawrockiego przeciwko wydawcy Onetu, Ringier Axel Springer Polska. Na sali mają pojawić się kolejni świadkowie. To dalszy ciąg sporu prowadzonego przed warszawskim sądem. Kobieta z pękniętą macicą i krwotokiem wewnętrznym czekała na SOR ze szpitala południowego ponad 3 godziny. Jak relacjonuje, była sama, a jej stan grożący śmiercią w dokumentach opisano jako dobry. Mówi też, że gdy zgłaszała przeraźliwy ból, nikt nie reagował. Nawet 100 tysięcy północnokoreańskich robotników pracuje za granicą, głównie w Chinach i Rosji, a zyski z ich pracy zasilają program zbrojeniowy reżimu w Pjongjangu. Wielostronny zespół do spraw monitorowania sankcji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych podaje, że w 2025 roku

roku daje to od 450 milionów do 800 milionów dolarów amerykańskich na finansowanie nielegalnych programów broni jądrowej i rakiet balistycznych Korei Północnej. W Rosji przebywa od 15 tysięcy do 30 tysięcy obywateli Korei Północnej, a część z nich pracuje przy produkcji wojskowych bezzałogowców. Władze w Moskwie miały stworzyć specjalny program wiz studenckich, by ukryć ich status. Reżim w Pjongjangu konfiskuje nawet 90% zarobków zagranicznych robotników, a dezerterom grożą represje wobec rodzin pozostawionych w ojczyźnie. Do wypadku doszło około 5:25 na odcinku autostrady A4 Bochnia, Kraków w pobliżu Kokotowa. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i bus, a cztery osoby są ranne. Zablokowane są dwa pasy autostrady w stronę Krakowa. Samochody mogą jechać jedynie pasem awaryjnym. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 do 13 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Pietrzykowice a węzłem Kąty Wrocławskie trwają prace awaryjne przy naprawie barier energochłonnych w pasie rozdziału. Równolegle do 17 na odcinku między węzłem Bielany Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice kierowcy muszą liczyć się z kolejnymi robotami przy barierach. Od 8 do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK53 między Olszynami a Rozogami obowiązują roboty na odcinku Olszyny-Rozogi. Na trasie trzeba zachować ostrożność i zwolnić. Do 22 w województwie śląskim w Mikołowie na DK81 trwa odnawianie oznakowania poziomego z naprzemiennym zajęciem lewego lub prawego pasa oraz osi jezdni. Równolegle do północy na A1 między węzłem Dębieńsko a węzłem Żory w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Do jutra do 17 w województwie podkarpackim na DK28 między Zarszynem a Zabłotcami prowadzone jest koszenie poboczy, miejscami z ruchem wahadłowym i zwężeniem jezdni. Obowiązuje też ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Do jutra do 18 na A4 między Sędziszowem Małopolskim a Rzeszowem Zachód w województwie podkarpackim trwa odnawianie oznakowania poziomego. W kierunku Rzeszowa zablokowany jest pas wolny. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Stany Zjednoczone sfinansują budowę magazynów energii w Ukrainie i wzmocnią tamtejszą infrastrukturę telekomunikacyjną w ramach pakietu inwestycji wartego 8 miliardów dolarów. Inwestycje mają objąć rozwiązania, z których skorzystają miliony cywilów. Pakiet ma wesprzeć rozwój infrastruktury energetycznej i łączności w Ukrainie. Mieszkaniec Krakowa dostał wezwanie do zapłaty podczas kontroli biletów w tramwaju, choć skasował minutowy bilet kupiony przed zmianą cennika. Bilet o wartości 4 zł został przyjęty i autoryzowany przez kasownik, ale później okazało się, że nie obowiązywał już w nowej taryfie. Pasażer złożył skargę, zarzucając brak komunikatów ostrzegawczych w pojazdach i karanie osób działających w dobrej wierze. Na obecnym etapie wezwanie do zapłaty pozostaje w mocy. Pogoda w najbliższych dniach będzie nam coraz bardziej przypominała prawdziwą, niezbyt przyjemną jesień. Jeszcze pod koniec tygodnia możemy liczyć na trochę ciepła i słońca, ale już po weekendzie w prognozach widać większe załamanie aury. Zrobi się wówczas nie tylko dużo zimniej, ale okresami pojawią się też silniejsze opady deszczu. Zobacz najnowsze prognozy. 35% Polaków musi na koniec miesiąca sięgać po oszczędności albo mocno pilnować wydatków. Tak wynika z badania Santander Consumer Bank. To pokazuje, że dla tej grupy gospodarstw domowych końcówka miesiąca wiąże się z koniecznością ograniczania bieżących zakupów lub korzystania z odłożonych pieniędzy. W miniony weekend w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Omanie odbyło się tajne spotkanie z udziałem pracowników ambasady i przedstawicieli rebeliantów Huti. Huti zapewnili, że nie planują ataków na amerykańskie jednostki, przestrzegają porozumienia o zawieszeniu broni zawartego ze Stanami Zjednoczonymi w 2025 roku. A także, że powstrzymają się od ataków na statki izraelskie i jednostki komercyjne, z wyjątkiem należących do Arabii Saudyjskiej. Rzecznik Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych nie potwierdził oficjalnie spotkania, ale podkreślił znaczenie ochrony swobody żeglugi na Morzu Czerwonym. W ostatnich dniach Huti przejęli faktyczną kontrolę nad jemeńskim wybrzeżem Morza Czerwonego, w tym nad portem Mokka i wyspą Perim, a Arabia Saudyjska zwróciła się do prezydenta Donalda Trumpa o wsparcie militarne. Waszyngton przekazał jednak, że nie zamierza angażować się bezpośrednio w konflikt. Tak brzmiały informacje.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 7 do 10 w województwie pomorskim na A1 między węzłem Swarożyn a węzłem Rusocin kierowcy jadą z utrudnieniami. To najkrótszy z porannych problemów na tej trasie. Od 8 do 13 na A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Pietrzykowice a węzłem Kąty Wrocławskie trwają prace awaryjne przy naprawie barier energochłonnych w pasie rozdziału. Równolegle od 8 do 17 na odcinku między węzłem Bielany Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice także prowadzone są naprawy barier. Od 8 do 18 na A4 w województwie opolskim między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic ruch jest spowolniony przez remont elementów obiektu mostowego. W tej samej części trasy od 8 do 19 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Wrocławia kierowcy muszą liczyć się z remontem nawierzchni bitumicznej. Od 8 do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK53 między Olszynami a Rozogami występują utrudnienia na odcinku drogi. To kolejny punkt, w którym przejazd może być wyraźnie wolniejszy. Do północy w województwie śląskim na A1 między węzłem Dębieńsko a węzłem Żory w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. W tej okolicy trzeba zachować szczególną ostrożność. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 9. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. 17 września 1939 roku. Armia Czerwona przekroczyła granice Polski, gdy Wojsko Polskie od ponad 2 tygodni walczyło z Niemcami i wycofywało się na wschód. Marszałek Rydz-Śmigły nakazał unikać walk z Sowietami i kierować oddziały na Rumunię oraz Węgry najkrótszymi drogami. Po zajęciu terenów przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich rozpoczęły się deportacje ludności w głąb tego państwa. Pierwsza wielka deportacja ruszyła 10 lutego 1940 roku i objęła około 140 tysięcy osób, a kolejne fale przyniosły wywózki około 60 tysięcy, 76, 79 tysięcy i 35 tysięcy osób. Policjanci z Ząbkowic Śląskich szukają 16-letniej Klaudii Siuty, która po raz ostatni była widziana w poniedziałek po godzinie 16 przy ulicy Cukrowniczej w Ząbkowicach Śląskich. Nastolatka nie nawiązała kontaktu z rodziną, a jej dalsze losy pozostają nieznane. Ma około 162 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma zielone oczy i proste blond włosy do ramion. W chwili zaginięcia miała na sobie białą bluzę, szare spodnie materiałowe i buty sportowe. Policja prosi osoby mające informacje o kontakt pod numerami 47875-6200, 47875-6222 lub pod numerem alarmowym 112. W środę w okolicach Smolic w Wielkopolsce mieszkanka regionu zauważyła wirującą chmurę pyłu unoszącą się nad ziemią. Nagranie trafiło do sieci obserwatorów burz, która oceniła, że zjawisko było prawdopodobnie związane z gustnadem. Organizacja wyjaśniła, że taki wir powstaje wskutek zawirowania przyziemnego powietrza na odpływie chłodnego powietrza z burzy przy styku z ciepłym powietrzem przed burzą. Sieć obserwatorów burz zaznaczyła też, że materiały nie wskazują, aby w tym przypadku doszło do trąby powietrznej. Izba Reprezentantów przegłosowała ustawę o sankcjach wobec Rosji i cłach na towary z państw kupujących rosyjską ropę naftową oraz gaz, a projekt trafi teraz na biurko prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Akt daje mu uprawnienia do nałożenia nawet procentowych ceł, także na kraje Unii Europejskiej i zobowiązuje do decyzji w ciągu 30 dni. Ustawę poparła większość republikanów, a sprzeciwiła się jej większość demokratów, którzy wskazywali na zbyt szerokie uprawnienia prezydenta do nakładania ceł i odstępowania od sankcji. Przepisy kodyfikują też istniejące sankcje przeciwko rosyjskim władzom, instytucjom finansowym i sektorowi energetycznemu oraz zachęcają do nowych restrykcji, także wobec rosyjskiej floty cieni. Co najmniej 16 osób zostało rannych w rosyjskim ataku na Kijów, wśród poszkodowanych jest 2 dzieci w wieku 10 i 12 lat. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko przekazał, że odłamki spadły w kilku miejscach w rejonie dnieprzańskim, uszkadzając budynek biurowy, budynek mieszkalny oraz obiekty magazynowe. W Odessie uszkodzony został piętrowy budynek mieszkalny, prywatny dom i budynki gospodarcze, a poszkodowanych zostało 6 osób, w tym 2 dzieci. W Zaporożu i obwodzie zaporowskim rannych zostało 5 osób, a ukraińskie siły zaatakowały rafinerię Sławniew Janos w Jarosławiu, gdzie pożary już ugaszono. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. Inwazyjny szerszeń azjatycki od 2011 roku doprowadził w Portugalii do ponad 205 tysięcy interwencji służb obrony cywilnej i co najmniej 2 zgonów rocznie. Ostatni śmiertelny przypadek odnotowano na początku września we wsi Jugueiros, gdzie 69-letni rolnik został zaatakowany podczas prac przy zbiorze winogron. A przyczyną śmierci był wstrząs anafilaktyczny. Portugalska Obrona Cywilna i Instytut Ochrony Przyrody i Lasów ostrzegają przed zbliżaniem się do gniazd tego gatunku, a owad dotarł już także na Azory, gdzie pierwsze gniazdo wykryto w 2025 roku. Radosław Sikorski odpowiedział na groźbę Nikołaja Patruszewa, który stwierdził, że jeśli Polska podejmie działania militarne przeciwko Rosji, polskie państwo przestanie istnieć w ciągu 2 do 3 dni. Wicepremier powiedział na antenie Polskiego Radia, że Rosjanom trzeba uświadamiać korelacje sił i że powinni rozumieć, na co się ważą, gdy grożą Polsce. Dodał też, że rosyjscy generałowie od 20 lat grożą wojną atomową, a gdyby Rosja mogła rozstrzygnąć wojnę szantażem nuklearnym, już by to zrobiła. Sikorski wcześniej mówił, że gdyby Rosja zdecydowała się zaatakować Sojusz Północnoatlantycki, zostałaby bardzo szybko pokonana. Nawet 100 tysięcy północnokoreańskich robotników pracuje za granicą, głównie w Chinach i Rosji, a zyski z ich pracy zasilają program zbrojeniowy reżimu w Pjongjangu. Wielostronny zespół do spraw monitorowania sankcji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych podaje, że w 2025 roku mogło to przynieść od 450 milionów do 800 milionów. Dolarów amerykańskich na finansowanie nielegalnych programów broni jądrowej i rakiet balistycznych Korei Północnej. Według raportu w Rosji przebywało od 15 tysięcy do 30 tysięcy obywateli Korei Północnej, a część z nich pracuje przy produkcji wojskowych bezzałogowców. W Chinach szacunki mówią o 70 tysięcy osób. Reżim w Pjongjangu konfiskuje nawet 90% zarobków zagranicznych robotników, a władze ściśle kontrolują ich ruch i kontakty, by zapobiec ucieczkom. Cena ropy naftowej spada, choć baryłka West Texas Intermediate kosztuje około 101 dolarów, a Brent na ICE około 104 dolarów. Arabia Saudyjska zamierza w ciągu kilku dni przywrócić około połowę przepustowości uszkodzonego rurociągu wschód-zachód i w ciągu 6 tygodni jego pełną działalność. Przeprowadzony w ubiegłym tygodniu atak zniszczył tłocznie ropy numer 8 i 9, a państwowy koncern Saudi Aramco pracuje nad ominięciem uszkodzonego odcinka i przywróceniem przepustowości. We wtorek Arabia Saudyjska anulowała część dostaw ropy do Europy, co zmusiło część rafinerii do zakupu surowca z innych źródeł. Posłanka PiS Maria Kurowska opuściła w środę budynek Akademii Wymiaru Sprawiedliwości po kilku godzinach od ogłoszenia głodówki. Wcześniej napisała w serwisie X, że została zmuszona do wyjścia, bo odcięto jej prąd, ale nadal prowadzi protest głodowy. Prokuratura wszczęła 2 śledztwa w sprawie wtargnięć posłów na teren uczelni i dotyczą one zakłócania miru domowego. Jedno z postępowań obejmuje okupację budynku przez Marię Kurowską, a drugie posła PiS Dariusza Mateckiego, który przeskoczył przez płot i wszedł na teren Akademii. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
2: Really good music.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zareagował na przyjęcie przez Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych projektu ustawy sankcyjnej autorstwa Lindsey'ego Grahama wobec Rosji. Ocenił, że to potężne narzędzie wywierania presji na Moskwę w celu doprowadzenia do pokoju. Zełenski nazwał też symbolicznym fakt, że głosowanie odbyło się w nocy kolejnego rosyjskiego ataku na Ukrainę z użyciem rakiet balistycznych, innych rodzajów rakiet oraz dronów. W Iranie skutki niedoborów widać w tłumach przed aptekami i szpitalami, w kolejkach na stacjach benzynowych oraz w nocnych wędrówkach ubogich ludzi zbierających zgniłe owoce z targów. Jeden ze sprzedawców z Teheranu mówi, że z jednej strony przygniatają ich wojna i brak pieniędzy, a z drugiej działania reżimu. Materiał pokazuje narastające problemy z dostępem do podstawowych produktów i usług. Uszkodzenie jednego z elementów elektrycznych drea minera LOT-u wykryto, gdy maszyna kołowała na pas startowy lotniska w Toronto. Samolot wrócił na stanowisko postojowe, a mechanicy przez kilka godzin próbowali usunąć usterkę, podczas gdy pasażerowie pozostawali na pokładzie. Naprawa się nie udała i ponad 200 pasażerów czeka teraz w hali odlotów. Przewoźnik organizuje dla nich lot zastępczy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że jesień i zima przyniosą pogodę często odbiegającą od normy. W kolejnych 4 miesiącach mają pojawiać się okresy z intensywniejszymi opadami, co może złagodzić suszę. Jednocześnie utrzymają się wysokie temperatury, a szczególnie ciepło ma być w listopadzie i grudniu. Policja szuka kierowcy TIR A, który 24 lipca w Brzeźnie w województwie kujawsko-pomorskim miał podczas wyprzedzania osobówki wejść na pas ruchu nadjeżdżającego sprzeciwka auta. Na nagraniu widać, że ciężarówka nie wraca na swój pas, a kierowca dodatkowo mrugał światłami drogowymi i celowo zjechał na stronę nadjeżdżającego pojazdu, spychając go na pobocze przy barierze. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia, a kierowcy grozi utrata prawa jazdy, mandat do 30 tysięcy złotych i 10 punktów karnych. Sprawa najprawdopodobniej trafi do sądu. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. 53-letni Ryszard L. jest zatrzymany po makabrycznym odkryciu w jednym z mieszkań w Koszalinie, gdzie miał zabić swoją siostrę i jej męża. Mężczyzna prawdopodobnie spędził z ciałami ofiar kilka dni w zamkniętym lokalu. Trwają czynności z Ryszardem L. i ustalanie okoliczności zdarzenia. W Oleszkach na ulicach leżą zwłoki, drogi są zaminowane, a mieszkańcom grozi ciągłe niebezpieczeństwo z powietrza. Zapasy się wyczerpały, a rosyjskie siły nie pozwalają na transporty, jednocześnie rabując Ukraińców. Pochodząca z tego miasta Oksana apeluje o pomoc, mówiąc, że wszyscy są na skraju wytrzymałości. Laureaci medalu Fieldsa wzywają do podjęcia pilnych działań wobec rozwoju sztucznej inteligencji, ostrzegając, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, iż modele rozwiną nadludzkie zdolności. Niepokój związany z możliwościami AI wywołuje nie tylko wśród specjalistów od sztucznej inteligencji, ale także wśród matematyków. Wspólne ostrzeżenie ma skłonić do działania, zanim będzie za późno. Instytut Badań nad Wojną informuje, że żołnierze z Korei Północnej mogą zastąpić wojska rosyjskie w atakach na Sumy i Charków, a dzięki temu Rosja mogłaby przerzucić więcej sił w rejon Łymanu. Analitycy oceniają, że ewentualne rozmieszczenie północno-koreańskich wojsk w Ukrainie oznaczałoby gwałtowną eskalację i zmusiłoby społeczność międzynarodową, w szczególności Koreę Południową, do ponownej oceny stanowiska politycznego. Instytut Badań nad Wojną podkreśla jednak, że nie potwierdza tych doniesień i nie zaobserwował przesłanek sugerujących działalność wojsk Korei Północnej w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski wcześniej mówił, że Moskwa przygotowuje się do przyjęcia nawet 50 tysięcy Koreańczyków z północy, a w sierpniu główny zarząd wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy podał, że Korea Północna wysłała do Rosji nowych żołnierzy, zwiększając ich łączną liczbę do około 8500. Singapur rozpoczął 5-letni program READSC, w którym za 15 minut czytania dziennie można zdobyć 20 wirtualnych monet wymienialnych na gotówkę. Program zainicjowała na początku września Singapurska Narodowa Rada Biblioteczna z okazji pierwszego w kraju Narodowego Miesiąca Czytania. A udział wymaga zalogowania się na rządowej platformie CroftTask SG i odnotowania sesji lektury. Zebranie 1000 monet, czyli 50 sesji, pozwala wymienić je na $1 singapurskiego. Pilotaż potrwa do końca roku, a równolegle prowadzona jest akcja charytatywna, w której celem jest 7,5 miliona minut czytania i nawet $150 000 singapurskich na cele dobroczynne. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed gęstymi mgłami dla 5 województw w południowo-wschodniej Polsce. Mają one obowiązywać przez kilkanaście godzin i mogą powodować utrudnienia komunikacyjne. W nocy mgły miejscami spowiją część kraju, a w kolejnych dobach mogą ponownie dawać się we znaki. Ukraina oskarża Białoruś o ponowne uruchomienie na swoim terytorium przekaźników, których Rosja używa do korygowania uderzeń bezzałogowych statków powietrznych na Ukrainę. Tak powiedział rzecznik prasowy Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrii Demczanko. W tytule pojawia się też informacja, że atak na przejście graniczne z Polską miał zostać przeprowadzony przy wsparciu Białorusi. Rosja zaatakowała dronami zachodnią Ukrainę, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Syreny alarmowe zawyły w Rzeszowie, Lublinie oraz innych miastach wschodniej Polski. W Lublinie pojawiły się informacje, że część szkół jest ewakuowana, a w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim zwołano sztab kryzysowy. Sytuacja jest najniebezpieczniejsza. Nie przyszedłem was przestraszyć, nie chcę nikogo straszyć. Chcę raczej uspokajać, ale nie mogę przejść obojętnie, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie spotkania podczas 6. edycji Forum Miasteczek Polskich. Rosja w drabinie tej eskalacyjnej idzie do góry, dodał. Lekarze wskazują,

0: My ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
1: Słuchacie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Opozycyjna partia robotnicza Socjaldemokraci wraz z blokiem ugrupowań lewicowych wygrała wybory parlamentarne w Szwecji, zdobywając łącznie 176 mandatów. Urząd Wyborczy podał te wyniki po przeliczeniu 100% głosów. To oznacza zmianę układu sił w szwedzkim parlamencie po zakończonym głosowaniu. W stanie Ondo na południu Nigerii po wypiciu skażonego alkoholu zatruły się 182 osoby, a kilkadziesiąt zmarło. Pierwsze przypadki odnotowano 2 tygodnie temu. A lekarz kierujący władzami medycznymi w Ondo powiedział, że zatrucie postępuje błyskawicznie i po spożyciu napoju przestają pracować nerki, później wysiada wzrok oraz dochodzi do uszkodzenia mózgu. Miejscowa policja aresztowała 15 osób w związku ze sprawą. Duńscy politycy krytykują system Aula, który od 2019 roku służy do komunikacji między szkołą a rodzicami po słabych wynikach uczniów w testach PISA. Minister do spraw podatków i wzrostu gospodarczego Jakob Engels-Schmidt ocenił, że system nie spełnia nadziei i zaproponował częściowy powrót do papierowych zeszytów korespondencji. O czym miałby decydować dyrektor szkoły? Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki Christina Egelund oraz minister do spraw społecznych Monika Rubin także wskazały, że obecny sposób komunikacji między rodzicami a nauczycielami stał się zbyt obciążający. Według przytoczonych danych każdego dnia szkolnego między 7.30 a 8.30 przez aula wysyłanych jest około 10 tysięcy wiadomości. A w 2024 roku 53% nauczycieli szkół publicznych uznało pytania od rodziców za źródło stresu. Prokuratura Rejonowa Katowice Południe wszczęła śledztwo w sprawie środowej awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice. Zatrzymano 2 obywateli Polski w wieku 50 lat, a czynności z nimi mają zostać przeprowadzone w piątek. Śledztwo dotyczy zamachu na urządzenia infrastruktury, a za zarzucany czyn

0: kolejne 200 km granicy państwa, a łącznie ma to być około 470 km. Tomczyk podał, że w ramach programu SAFE podpisano już 19 umów na kilkanaście miliardów złotych. A od grudnia 2024 roku zawarto umowy na 428 miliardów złotych. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
1: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na Wiadomości Radia DHT. Szyla Ibrahimi niemal sama stara się ratować życie tysięcy Afganek i ich dzieci w jednej z wiosek w Afganistanie. System opieki zdrowia w kraju, uzależniony od zagranicznych darowizn, jest w ruinie, a kobiety w ciąży z poważnymi problemami godzinami idą w upale do kliniki. Placówka z trudem utrzymuje nawet podstawową pomoc, a wsparcie położnicze pozostaje dla wielu kobiet niedostępne. Śledztwo w sprawie zarejestrowanej w Krakowie firmy Rosetta Gaming zostało zaliczone do kategorii najpoważniejszych przestępstw finansowo-gospodarczych dotyczących mienia wielkiej wartości. Polska firma pod koniec ubiegłego roku została objęta amerykańskimi sankcjami ze względu na powiązania z albańską rodziną Hysów, która miała współpracować z meksykańskimi kartelami narkotykowymi. Decyzja prokuratury oznacza prowadzenie sprawy w najpoważniejszej kategorii takich przestępstw. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, ponownie wysłał w czwartek do Marszałka Sejmu pismo w sprawie weryfikacji spełnienia przez Macieja Berka wymogów formalnych na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Bogucki uznał wcześniejszą odpowiedź Kancelarii Sejmu za niemającą jakiejkolwiek merytorycznej odpowiedzi. Spór dotyczy więc dalszego sprawdzania kandydatury Macieja Berka przed ślubowaniem. Na Zatoce Gdańskiej, w rejonie podejścia do portu w Trójmiasta niedaleko Helu, jacht z 8 osobami na pokładzie stracił maszt i zaczął dryfować. Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa poinformował, że jednostka nie miała silnika, więc załoga nie mogła samodzielnie dopłynąć do brzegu. Na miejsce jako pierwsza dotarła jednostka Straży Granicznej, ale wzburzone morze uniemożliwiło jej bezpieczne podejście, więc ratownicy zwodowali mniejszą łódź R3. 6 osób zostało już ewakuowanych, a 2 pozostały na pokładzie, by pomóc przy holowaniu jachtu do portu. Do wypadku doszło około 9.30 w likwidowanej ścianie wydobywczej ponad 650 metrów pod ziemią w kopalni Knurów Szczygłowice. Podczas demontażu sekcji obudowy zmechanizowanej 38-letni górnik doznał poważnego urazu głowy, został przetransportowany na powierzchnię i mimo kilkudziesięciu minut reanimacji zmarł. Mężczyzna pracował w kopalni od 2009 roku. Na miejscu pracują służby BHP Kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku, które ustalają przyczyny i okoliczności wypadku. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Radio, music and memories. DHT.

0: Proto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie mazowieckim na 2 między węzłem Halinów a węzłem Mińsk w kierunku Siedlec kierowcy jadą z ograniczeniami na tym odcinku. Również do 17 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Bielany Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice trwają prace przy naprawie barier energochłonnych. Do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK53 między Olszynami a Rozogami utrzymują się utrudnienia na całym odcinku. Do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Wrocławia trwa remont nawierzchni bitumicznej. Równolegle na odcinku między węzłem Krapkowice a węzłem Strzelce Opolskie w kierunku Katowic prowadzone jest oczyszczanie separatorów. Do północy w województwie śląskim na 1 między węzłem Dębieńsko a węzłem Żory w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Dodatkowo do soboty do północy na 1 między węzłem Rybnik a węzłem Świerklany w kierunku Ostrawy kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Chińscy inżynierowie przedstawili ambitny plan budowy czołgu nowej generacji wyposażonego w reaktor atomowy i działo elektromagnetyczne, tak zwany Raigun, o zasięgu 450 km. Projekt zakłada zastosowanie napędu i uzbrojenia, których połączenie ma wyróżniać ten pojazd na tle obecnych konstrukcji. Premier Donald Tusk poinformował, że w nocy będzie jechał przez Ukrainę. Po powrocie ma przedstawić raport o tym, jak wygląda tam infrastruktura energetyczna. Odniósł się w ten sposób m.in. do czwartkowego ataku Rosji na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską. Rosja przeprowadziła w czwartek kolejny nalot dronów na zachodnią Ukrainę. A jeden z odrzutowych bezzałogowców spadł lub został zniszczony około 4 km od granicy z Polską, w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk, Jagodzin. Polska poderwała myśliwce, na wschodzie kraju zawyły syreny alarmowe, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alert RCB. Wojsko zapewnia, że do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nie doszło. To kolejny groźny incydent w rejonie przygranicznym w ostatnich dniach. Unia Europejska już w 2023 roku wprowadziła w życie instrument przeciwdziałania przymusowi, by bronić się przed nieuczciwą konkurencją ze strony Chin, która stopniowo dobija różne gałęzie europejskiej gospodarki. Do tej pory nigdy nie został on wykorzystany. Ekonomiści uważają jednak, że nadszedł najwyższy czas, pora przełączyć handlową bazookę na tryb bojowy. Wołodymyr Zełenski uważa, że Pekin ma wystarczające wpływy, by nakłonić Władimira Putina do podjęcia negocjacji, ale zamiast tego wspiera Moskwę. Ukraiński prezydent mówi też o dążeniu do pogłębienia umowy z Japonią, która wspiera Ukrainę od początku wojny. To ma być kolejny krok w zacieśnianiu współpracy Kijowa z Tokio. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations of

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie lubelskim na DK2 między Białą Podlaską a Terespolem doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem siodłowym z naczepą. Do 19 w województwie opolskim na A4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Wrocławia kierowcy muszą liczyć się z remontem nawierzchni bitumicznej. Równolegle na odcinku między węzłem Krapkowice a węzłem Strzelce Opolskie w stronę Katowic prowadzone jest oczyszczanie separatorów. Do 19 w województwie śląskim na DK78 między Świerklańcem a Pyrzowicami trwa frezowanie nawierzchni ścieralnej. Również na odcinku z Pyrzowic do Świerklańca prowadzone jest frezowanie warstwy ścieralnej. Do jutra do 21 w województwie lubuskim na DK24 między Skwie a Krzeszycami zaplanowano remont cząstkowy nawierzchni na prawym pasie przy kilometrze 57 o 400. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy okazji 87. rocznicy ataku sowieckiej Rosji na Polskę wydało oświadczenie, w którym próbuje wybielić swoją rolę. Rosjanie przekonują, że nie była to agresja, lecz pomoc. Nie wspominają o pakcie Ribbentrop-Mołotow ani o zbrodni katyńskiej. Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że dowódca operacyjny wydał rozkaz zestrzelenia obiektów w przypadku przekroczenia granicy państwa. Odniósł się w ten sposób do porannego ataku Rosji przy granicy z Polską. Rozkaz miał obowiązywać tylko wtedy, gdy obiekt wszedłby w polską przestrzeń powietrzną. Karol Nawrocki we Włodawie mówił o bezpieczeństwie wschodnich województw i potrzebie inwestycji jako gwarancji bezpieczeństwa. Prezydent podkreślił też, że trzeba mieć świadomość, kto w Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim ponosi największą odpowiedzialność za wschodnią flankę. Wystąpienie odbyło się dziś w mieście położonym tuż przy wschodniej granicy. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że nie chce używać słów o wejściu siłowym do Trybunału Konstytucyjnego, bo będzie to po prostu przywracanie działania państwa prawa. Tak odpowiedział na pytanie, czy rządzący traktują taki scenariusz jako realną opcję. W obozie władzy taki wariant ma być poważnie rozważany jako możliwy do realizacji na dniach. Eksperci do spraw praw człowieka powołani przez Organizację Narodów Zjednoczonych twierdzą, że Stany Zjednoczone mają uzasadnione podstawy, by odpowiadać za zbrodnie wojenne po atakach na cele w Iranie. W raporcie wskazano przede wszystkim dwa uderzenia z lutego. W szkołę podstawową w Minat, gdzie zginęło 178 cywilów, oraz w kompleks sportowy i obszar mieszkalny w Lamert, gdzie śmierć poniosło 22 cywilów. W obu przypadkach administracja Donalda Trumpa nie przyznała się do winy, a ustaleń śledztwa Pentagonu w sprawie ataku na szkołę nie opublikowano. Eksperci wezwali Iran i Stany Zjednoczone do zadośćuczynienia ofiarom i zaprzestania naruszeń praw człowieka. Do następnego serwisu. Teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie lubelskim na DK2 między Białą Podlaską a Terespolem doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem siodłowym z naczepą. Do 19 w województwie opolskim na A4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Wrocławia kierowcy muszą liczyć się z remontem nawierzchni bitumicznej. Równolegle na odcinku między węzłem Krapkowice a węzłem Strzelce Opolskie w stronę Katowic prowadzone jest oczyszczanie separatorów. Do 19 w województwie śląskim na DK78 między Świerklańcem a Pyżowicami trwa frezowanie nawierzchni ścieralnej. Również na odcinku z Pyżowic do Świerklańca prowadzone jest frezowanie warstwy ścieralnej. Do jutra do 21 w województwie lubuskim na DK24 między Skwie a Krzeszycami zaplanowano remont cząstkowy nawierzchni na prawym pasie przy kilometrze 57 o 400. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: The latest and the greatest. All your favorite music.
3: Really good music.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Alberto Nunes Feijóo, lider opozycji w Hiszpanii i przewodniczący Partii Ludowej, ocenia, że cała Europa musi uznać porażkę hiszpańskiego rządu w sprawie kryzysu w Ceucie. Wzywa też do działań, które mają zapobiec rozprzestrzenieniu się tego kryzysu. Ostrzega, że przedłużanie się sytuacji może wpływać na suwerenność, bezpieczeństwo obywateli oraz wiarygodność projektu europejskiego. Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej, szefa Rady Mediów Narodowych Wojciecha Króla. Zagłosowało 422 posłów, przeciw 3, a 5 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejmowa Komisja Regulaminowa zarekomendowała uchylenie immunitetu, zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie posła, co zawnioskowała Prokuratura Europejska. Prokuratura wskazała na podejrzenie przestępstw korupcyjnych i obawę matactwa, a także zagrożenie surową karą. Potężna eksplozja tuż przy granicy z Polską i poranne alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa postawiły służby w stan najwyższej gotowości. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że jesteśmy w bardzo poważnym momencie. Potwierdził też, że wojsko dostało zgodę na zestrzeliwanie obiektów naruszających polską przestrzeń powietrzną. Alerty i gotowość służb mają związek z sytuacją przy granicy. Premier Donald Tusk powiedział w Sejmie, że późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w wojnie Rosji z Ukrainą. A w planach Kremla są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Dodał, że Rosjanie wprowadzają na masową skalę nowy typ dronów, czyli drony odrzutowe, które poruszają się szybciej i działają na dużej wysokości. Tusk ocenił też, że Rosja nie jest gotowa do rozmów o rozejmie bez kapitulacji Ukrainy, a celem Moskwy jest zniszczenie gospodarki, logistyki i infrastruktury kolejowej Ukrainy. Zapowiedział, że w czwartek uda się na Ukrainę na rozmowy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o współpracy w ramach koalicji antybalistycznej. Premier Kanady Mark Carney odpowiedział na groźby Donalda Trumpa, który zapowiedział poważne cła na Unię Europejską, jeśli Kanada zostanie członkiem stowarzyszonym wspólnoty. Carney powiedział, że nikt nie będzie dyktował Kanadzie, jaką ma mieć kulturę ani z kim może zawierać porozumienia i dodał, że Ottawa nie da się zastraszyć. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas orędzia o stanie wspólnoty w Strasburgu zasugerowała, że chciałaby, aby Kanada została pierwszym w historii członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej. Premier Kanady ocenił też pozytywnie ocieplenie relacji z Unią Europejską i stwierdził, że liczy się treść wspólnych działań, a nie sama nomenklatura. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Czwartek nie wszędzie zachwycał pogodą, ponieważ nad częścią Polski zalegał front z silnymi opadami. W piątek zacznie się to jednak zmieniać. Spodziewamy się nie tylko stopniowego wzrostu temperatury, w województwo opolskim nawet do 23 stopni Celsjusza, ale również poprawy aury. Pokaże się więcej słońca, a deszcz padać powinien nie tylko rzadziej, ale i słabiej. W czwartek w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie w procesie, jaki Onetowi wytoczył obecny prezydent po tekście Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu. Jakub Kudła, prawnik reprezentujący Onet, ocenił, że wszystko zmierza ku szybkiemu zakończeniu procesu i wyrokowi w najbliższym czasie. Sprawa dotyczy pozwu złożonego po publikacji tego tekstu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińska armia ma już na wyposażeniu własne drony przechwytujące zdolne do zwalczania odrzutowych bezzałogowców typu Shahed Geran używanych przez Rosję do ataków na ukraińskie cele. Zełenski zapowiedział zwiększenie produkcji i użycia tych bezzałogowców. W ostatnich miesiącach Rosja znacząco zwiększyła liczbę używanych odrzutowych dronów Geran 4 i Geran minus 5, a tylko w sierpniu miało ich być około 2800. Pod koniec sierpnia minister obrony Ukrainy Jewchenij Chmara poinformował, że kraj testuje 4 różne konstrukcje dronów przechwytujących. Arkadiusz Myrcha powiedział, że Polska od początku napaści zbrojnej na Ukrainę musi być gotowa na różne działania podejmowane przez Federację Rosyjską, także na obronę własnego terytorium. Poseł Koalicji Obywatelskiej ocenił, że bardzo realnym scenariuszem są wzmożone ataki hybrydowe na terenie Polski i innych państw sojuszniczych. Zapewnił też, że Sojusz Północnoatlantycki robi bardzo dużo, by stawiać opór agresji rosyjskiej, a w razie zagrożenia na polskim terytorium Polska nie zostałaby sama. Donald Tusk podczas wystąpienia w Sejmie przedstawił scenariusz na najbliższe miesiące, zakładający poważne zdarzenia i konieczność przygotowania na groźniejsze prowokacje. Premier powiedział, że Rosja wprowadza na masową skalę drony odrzutowe. A według jego oceny i informacji służb wywiadowczych możliwe są też hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Zapowiedział wzmocnienie posterunków i infrastruktury przy granicy Polski z Ukrainą. Rozwinięcie systemu obrony przeciwlotniczej na 6 przejściach granicznych oraz gotowość do natychmiastowej naprawy zniszczonej infrastruktury. Poinformował też, że z 28 zaplanowanych schronów Hesco Bastion zrealizowano 23, a prace prowadzone są m.in. w Dorohusku, Zosinie, Budomierzu, Korczowej, Medyce i Krościenku. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Słuchacie Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Donald Trump napisał, że poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że byłby to historyczny krok dla sojuszu amerykańsko-polskiego. Zaznaczył też, że lokalizacja bazy zostanie ogłoszona już wkrótce. Wpis Trumpa dotyczył baz wojskowych w Polsce i został opublikowany w jego mediach społecznościowych. W Rosji nasiliła się presja na pracowników uczelni i instytutów naukowych, którzy sprzeciwiali się wojnie w Ukrainie i władzy. Naukowcy i wykładowcy są wzywani na rozmowy przez funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, a ich umowy nie są przedłużane po umieszczeniu ich na nieoficjalnych listach osób niegodnych zaufania. Nieoficjalne czarne listy krążą na rosyjskich uczelniach. Kancelaria Prezydenta opublikowała na portalu X wpis z cytatem z wystąpienia Karola Nawrockiego, w którym pojawił się temat ewentualnej utraty terenów przez Polskę. Na ten post zareagował Donald Tusk, deklarując, że Polska nie ma zamiaru oddawać skrawka naszego terytorium. W odpowiedzi napisał też, proponuje skasować ten wpis. W Sosnowcu zatrzymano 45-latka, który umieścił ładunek wybuchowy na samochodzie byłej partnerki, eksplozja uszkodziła szyby, lusterko i karoserię auta, a nikt nie ucierpiał. Po przeszukaniu mieszkania i pomieszczeń gospodarczych mężczyzny śledczy zabezpieczyli materiały i substancje oraz przedmioty przypominające broń. Mężczyzna ma zostać doprowadzony do prokuratury rejonowej Sosnowiec Północ. Do zdarzenia doszło dzień po wyroku sądu apelacyjnego, który skazał Błażejaka na dożywocie za wysłanie bomby do swojej żony. Polskie lotnictwo wojskowe ponownie operuje prewencyjnie w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z kolejnymi atakami Rosji w Ukrainie. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Zawieszono działalność lotnisk w Lublinie i Rzeszowie, a Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o czasowym wstrzymaniu operacji lotniczych. Wcześniej mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o zagrożeniu atakiem z powietrza. Z newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my. Radio D.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun doprowadził do zerwania posiedzenia delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw współpracy Unii Europejskiej i Rosja, na którym rosyjscy opozycjoniści mieli mówić o manipulacjach Kremla przy zbliżających się wyborach do Dumy Państwowej, informuje Gazeta Wyborcza. Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził późnym wieczorem w środę ustawę o sankcjach wobec Rosji, a reakcje na nią były natychmiastowe i krytyczne. Moskwa ostrzegła, że przepisy przedłużą wojnę w Ukrainie, a Indie zapowiedziały ochronę swoich interesów. Pekin sprzeciwił się temu, co nazwał nielegalną jurysdykcją o dalekim zasięgu. Ceny diesla w Niemczech osiągnęły średnio 2,45 euro za litr, a benzyny 10,2 euro za litr, co według niemieckiego automobilklubu ADAC oznacza rekordowe poziomy na stacjach za Odrą. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział reakcję rządu na podwyżki, ale nie przedstawił jeszcze konkretnego planu. A w koalicji ścierają się pomysły na podatek od nadmiarowych zysków, limit cen paliw albo bezpośrednie wypłaty dla wybranych grup społecznych. W Hiszpanii rząd utrzymuje do 30 września zniżkę 20 centów za litr paliwa dla firm przewozowych, rolników i rybaków. A Krajowa Federacja Stowarzyszeń Transportowych Hiszpanii domaga się od października bezpośrednich dopłat dla sektora transportowego. We Francji premier Sébastien Lecornu poprosił ministrów o przedłużenie do 31 grudnia pakietu pomocowego dla sektorów dotkniętych wysokimi cenami paliw, w tym dla rolników, rybaków i przedsiębiorstw budowlanych. Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, na mocy którego Anton Kowalski będzie pełnił obowiązki prokuratora generalnego Ukrainy. Kowalski dotąd kierował prokuraturą w obwodzie chmielnickim, a wcześniej pracował m.in. jako starszy śledczy, starszy prokurator Winnicy i zastępca prokuratora obwodu winnickiego. We wtorek Zełenski odwołał ze stanowiska prokuratora generalnego Rusłana Krawczenkę, który 7 września złożył rezygnację, popartą w tym tygodniu przez Radę Najwyższą Ukrainy. Rezygnacja Krawczenki miała związek ze śledztwem Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej dotyczącym fałszywego call center i nielegalnych zysków. Premier Donald Tusk zareagował na wpis Kancelarii Prezydenta po wystąpieniu Karola Nawrockiego we Włodawie, prosząc o skasowanie fragmentu o możliwości oddania terytorium i podkreślając, że nie ma mowy o oddaniu ani skrawka Polski. Prezydent odpowiedział, że 17 września to ważna rocznica i że 87 lat temu Polska straciła terytorium, ale nie straciła ojczyzny. Dodał też, że zamiast recenzowania internetu premier powinien pochylić się nad prezydencką ustawą o obniżeniu cen paliw. W dyskusję włączyli się także Władysław Kosiniak-Kamysz, który mówił o obowiązku obrony każdego centymetra Polski, oraz Waldemar Żurek, który ocenił, że takie deklaracje mogą budzić wątpliwości co do zdolności prezydenta do sprawowania urzędu. Dzięki, że byliście z nami. Gra Radio DHT.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. CBA zatrzymało dziś wieczorem w Warszawie posła Wojciecha Króla za informację, potwierdził Tomasz Siemoniak za pośrednictwem rzecznika ministra Jacka Dobrzyńskiego. Sprawa dotyczy śledztwa Prokuratury Europejskiej w związku z podejrzeniami o oszustwa i korupcję przy zamówieniach na modernizację infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według prokuratury poseł miał przyjmować korzyści majątkowe od dwóch przedsiębiorców, a wśród nich miał być wyjazd do Tajlandii i udostępnienie samochodu na wyjazd zagraniczny. W środę Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Wojciecha Króla, a wcześniej Sejmowa Komisja Regulaminowa opowiedziała się za uchyleniem immunitetu i zgodą na te środki. Biały Dom opublikował listę 250 osiągnięć Donalda Trumpa na lecie Stanów Zjednoczonych, przedstawiając je jako 250 największych zwycięstw prezydenta Trumpa dla ludzi wiary. Wśród wymienionych punktów znalazły się m.in. ochrona wolności religijnych, obrona miejsc kultu, promowanie wolności słowa, zwalczanie antysemityzmu, wspieranie Izraela i przywrócenie prawdy biologicznej. Każdy z punktów rozwinięto o kilka podpunktów, a całość przedstawiono jako 250 sukcesów prezydenta Stanów Zjednoczonych. W tym roku Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości, a główne obchody odbyły się 4 lipca. Paweł Ślis zrezygnował z funkcji przewodniczącego Klubu Polski 2050, a jego miejsce zajmie Szymon Hołownia. Ślis przekazał, że decyzję uzgodnił z Hołownią, a nowy podział ról ma dać klubowi większą siłę. Bartosz Romowicz poinformował, że Paweł Ślis zostaje i wiceprzewodniczącym klubu, a on sam będzie i wiceprzewodniczącym. Polska 2050 podała też, że zmiana w kierownictwie klubu ma być związana z odpowiedzialnością za wspólną pracę parlamentarną i kursem politycznym przed wyborami w 2027 roku. Polskie piłkarki odpadły z Mistrzostw Świata do lat 20 po porażce 0-1 z Kolumbią w 1-8 finału. O awansie rywalek przesądził gol samobójczy Martyny Barczczak w 89. minucie po podaniu do Marian Silwy. Wcześniej Polki miały kilka okazji, a najlepszą zmarnowała Krystyna Fejs w 53. minucie. Dla reprezentacji Polski był to debiut na Mistrzostwach Świata do lat 20, a w czwartkowym meczu zabrakło Weroniki Araśniewicz, która doznała kontuzji w spotkaniu z Beninem. Moskwa przekazała aktywa Auchan i Nestle podczasowy zarząd spółki LZV. MENE, MENT, a do tej samej firmy trafią także aktywa dawnego rosyjskiego podmiotu grupy Leroy Merlin, który w 2024 roku zmienił w Rosji nazwę na Lemana Pro. Wcześniej przekazanie podczasowe zarząd w kilku dużych przedsiębiorstwach kończyło się zmianą właściciela. Media w Rosji podawały w połowie sierpnia, że firma KS Logistika zwróciła się do Władimira Putina o wprowadzenie czasowego zarządu w pięciu rosyjskich podmiotach prawnych Nestle. Co mogło być pierwszym etapem procedury zmiany właściciela? LZV. MENE, MENT została zarejestrowana w październiku 2024 roku w Moskwie, a jej prezesem jest Andrzej Krajuszkin. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na Wiadomości Radia DHT. Szymon Hołownia został jednogłośnie wybrany nowym przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polska 2050 i zastąpi na tym stanowisku Pawła Śliza. Paweł Śliz poinformował, że rezygnuje z funkcji przewodniczącego klubu, a decyzję o przekazaniu kierowania pracami w Sejmie Szymonowi Hołowni określił jako strategiczną i wcześniej zaplanowaną. Polska 2050 podała, że pod kierownictwem Pawła Śliza klub złożył 70 projektów ustaw, z których 18 stało się obowiązującym prawem. Donald Trump powiedział, że musi podjąć ważną decyzję, czy chce unicestwić irańskie władze i dodał, że przedstawiciele Iranu pozostają w kontakcie ze Stanami Zjednoczonymi oraz zależy im na porozumieniu. Wypowiedź padła przed wtorkowym spotkaniem w Nowym Jorku z przywódcami państw Bliskiego Wschodu, w którym wezmą udział przedstawiciele Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru, Bahrainu, Kuwejtu i Omanu. Administracja Stany Zjednoczone ocenia, że sytuacja określana jako ani wojna, ani pokój nie może trwać bez końca. A Trump może zdecydować o wznowieniu bombardowań, jeśli konflikt nie zostanie rozstrzygnięty przed listopadowymi wyborami do Kongresu. W ostatnich dniach sprzymierzeni z Iranem jemeńscy Huti rozpoczęli działania w kierunku cieśniny Bab al-Mandab. A irackie bojówki uszkodziły saudyjski gazociąg omijający cieśninę Ormus, co doprowadziło do kolejnego wzrostu cen ropy. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że w piątek Unia Europejska przekaże Ukrainie kolejne 3 miliardy 300 milionów euro na zakup pocisków i dronów. Przypomniała też o dodatkowych 6 miliardów 100 milionów euro zatwierdzonych w ubiegłym tygodniu na zakup uzbrojenia. A część tych środków będzie mogła zostać przeznaczona na amerykańskie pociski PAD-3 do systemów Patriot. Z unijnej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro na lata od 2026 do 2027 Kijów ma kupować uzbrojenie przede wszystkim w Unii Europejskiej, ale Komisja i państwa członkowskie zgodziły się na odstępstwa ze względu na pilne potrzeby obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Von der Leyen zapowiedziała też apel o zwiększenie pomocy dla Ukrainy podczas przyszłotygodniowego Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku oraz wskazała na reformy, które Rada Najwyższa Ukrainy powinna przyjąć, by odblokować dalsze finansowanie. Prezydent Francji Emmanuel Macron zaprosił na piątek szefów partii politycznych zasiadających w parlamencie, by rozmawiać o pogarszającej się sytuacji międzynarodowej. Spotkanie ma dotyczyć konfliktów na Bliskim Wschodzie i Ukrainie oraz ich skutków dla Francji w sferze bezpieczeństwa i energii. W naradzie rano wezmą udział przedstawiciele armii i służb wywiadowczych, a także premier Sebastian Lecornu. Zaproszeni są też szefowie partii politycznych oraz ich kandydaci na przyszłoroczne wybory prezydenckie. Łódzka Kolej Aglomeracyjna odwołała w piątek niemal 20 połączeń z przyczyn technicznych. Utrudnienia dotyczą tras między Łodzią, Radomiem, Poznaniem, Drzewicą, Tomaszowem Mazowieckim, Zgierzem, Łaskiem, Łownem i Ozorkowem. W części relacji przewoźnik zapewnia zastępczą komunikację autobusową albo wskazuje alternatywne pociągi i przesiadki. Pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami w godzinach odjazdów i dojazdu na poszczególnych odcinkach. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie lubelskim na DK2, między Białą Podlaską a Terespolem, doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem siodłowym z naczepą. Do 19 w województwie opolskim na A4, między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Wrocławia, kierowcy muszą liczyć się z remontem nawierzchni bitumicznej. Równolegle na odcinku między węzłem Krapkowice a węzłem Strzelce Opolskie w stronę Katowic prowadzone jest oczyszczanie separatorów. Do 19 w województwie śląskim na DK78, między Świerklańcem a Pyżowicami, trwa frezowanie nawierzchni ścieralnej. Również na odcinku z Pyżowic do Świerklańca prowadzone jest frezowanie warstwy ścieralnej. Do jutra do 21 w województwie lubuskim na DK24, między Skwie a Krzeszycami, zaplanowano remont cząstkowy nawierzchni na prawym pasie przy kilometrze 57 400. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Słowa Karola Nawrockiego o tym, że możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny, wywołały liczne komentarze w sieci. Minister obrony napisał, że zwierzchnik sił zbrojnych powinien mówić przeciwnikowi, czego będziemy bronić, a nie co możemy oddać. Wokół wypowiedzi pojawiły się też inne reakcje. Parlament Słowacji zgodził się na udział słowackich wojskowych w operacji Sojuszu Północnoatlantyckiego Eastern Sentry, która rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Minister obrony Robert Kaliniak zapowiedział, że żołnierze będą wyposażeni w nowoczesne radary 3D, za ich udział w misji nie został ograniczony konkretnym terminem. Za udziałem w operacji opowiedziała się większość posłów obecnych na posiedzeniu, w tym opozycja, a przeciw zagłosowała Słowacka Partia Narodowa SNS. W czasie debaty opozycja zarzucała rządowi, że we wniosku dotyczącym misji nie wskazano wprost Rosji jako źródła zagrożenia dla Słowacji. Lech Poznań przegrał z Crystal Palace w premierowym meczu Ligi Europy, a gospodarze rozstrzygnęli spotkanie już w pierwszej połowie. Mistrzowie Polski popełniali błędy w obronie i w środku pola, po których rywale zdobyli kolejne bramki, a do przerwy prowadzili 3-0. Po zmianie stron tempo spadło, ale Lech nie zdołał zdobyć honorowego golata w 87. minucie Radosław Murawski dostał drugą żółtą kartkę i musiał opuścić boisko. W drugim meczu Ligi Europy poznański zespół podejmie Bayer Leverkusen 15 października. Chińskie spółki zajmujące się sztuczną inteligencją dynamicznie zwiększają liczbę klientów, ale pod względem komercjalizacji usług modeli językowych wciąż wyraźnie ustępują amerykańskim liderom. Analiza Rhodium Group pokazuje, że łączny wskaźnik ARR chińskich firm AI stanowi około 10% przychodów osiąganych przez OpenAI i Anthropic. Wśród chińskich firm najwyższy ARR ma bytedance, dalej są Alibaba, Moonshot, Minimax i DeepSeek. Rhodium Group ocenia też, że chińskie laboratoria AI szukają sposobów na większy udział w przychodach od pośredników, a w dłuższej perspektywie luka w finansowaniu może utrudnić im skalowanie działalności. Ulewne deszcze w nocy ze środy na czwartek sparaliżowały Barcelonę i Walencję, powodując podtopienia, blokady dróg i zakłócenia w transporcie. W Barcelonie samochód wpadł do rzeki w okolicach wioski Garraf pod Barceloną, a ratownicy wyłowili ciało mężczyzny około 500 metrów od miejsca wypadku. Katalońska policja potwierdziła, że był kierowcą tego pojazdu. W Walencji wstrzymano ruch na wszystkich liniach metra, zamknięto lotnisko na kilka godzin, a część szkół i uczelni odwołała zajęcia lub przeszła na tryb zdalny. Mieszkańcy skarżą się też, że ostrzeżenia Państwowej Agencji Meteorologicznej przyszły zbyt późno, kiedy część ulic była już zalana. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Parlament Słowacji zdecydował o skierowaniu około 100 żołnierzy wraz z wyposażeniem na misję Sojuszu Północnoatlantyckiego. Słowaccy żołnierze mają zostać rozmieszczeni przede wszystkim na terytorium Polski i Rumunii. Decyzja oznacza udział Słowacji w misji Sojuszu Północnoatlantyckiego w dwóch krajach Sojuszu. Gwałtowne burze przeszły we wtorek i środę przez Nowy Meksyk, powodując powodzie, w których zginęły 3 osoby porwane przez wartki nurt wody w okolicach miejscowości Newcomb. Policja znalazła na miejscu 2 osoby dorosłe i 1 nieletnią, a wszystkie zmarły. W rejonie Newcomb spadło od około 12:05 do 25 litrów wody na metr kwadratowy, z czego znaczną część odnotowano we wtorek wieczorem. W środę opady nasiliły się także w Arizonie, gdzie ulewny deszcz podtapia drogi i zalewał przedmieścia Phoenix. Służby interweniowały przy uwięzionych kierowcach w Scottsdale i Mesa. Za ulewy spowodowały też przerwy w dostawach prądu oraz zakłóciły pracę portu lotniczego Phoenix Sky Harbor, który na pewien czas wstrzymał działalność. W całe CEK w ciągu 3 godzin spadło ponad 75 litrów wody na metr kwadratowy, a zagrożenie opadami w Phoenix ma być mniejsze w czwartek. Na Alasce od początku roku odnotowano już ponad 25,8 tysiąca trzęsień ziemi. Alaska Earthquake Center przy Uniwersytecie Alaski w Fairbanks podaje, że stan należy do najbardziej aktywnych sejsmicznie obszarów Stanów Zjednoczonych. W XX i XXI wieku doszło tam do około 10 wstrząsów o magnitudzie przekraczającej 8. Najsilniejsze trzęsienie miało miejsce w 1964 roku w Zatoce Księcia Williama na południu stanu, osiągnęło magnitudę 9,2 i zginęło wówczas ponad 130 osób. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow powiedział, że kraje zachodnie przygotowują się do wojny z Moskwą i szerzą mit o rosyjskim zagrożeniu. Zapowiedział też, że Rosja znajdzie sposoby na odpowiednie reagowanie na zewnętrzne wyzwania bezpieczeństwa, a inicjatorzy lekkomyślnych działań antyrosyjskich poniosą odpowiedzialność za konsekwencje. Ławrow wystąpił na Wikongresie Międzynarodowego Ruchu Rusofilskiego, który powstał przy wsparciu władz w Moskwie i ma szerzyć kremlowskie narracje. Maria Zacharowa zapowiedziała, że w kongresie ma uczestniczyć około 150 delegatów z ponad 50 państw. Kancelaria prezydenta RP podała plan amerykańskiej wizyty Karola Nawrockiego i jego małżonki w Nowym Jorku. W sobotę przed południem czasu lokalnego para prezydencka złoży wieniec pod drzewem przetrwania i odwiedzi pomnik upamiętniający ofiary ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku. A w niedzielę weźmie udział we mszy świętej w kościele Święty Stanisława Kostki i spotka się z przedstawicielami amerykańskiej Polonii. W poniedziałek Karol Nawrocki ma wystąpić na polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym, spotkać się z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy oraz z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterresem i przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Khalilurem Rahmanem. A wieczorem wręczy odznaczenia państwowe. We wtorek prezydent weźmie udział w ceremonii powitania głów państw i szefów rządów. Rozpocznie się debata generalna 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, a w środę po południu Nawrocki wystąpi podczas tej debaty jako pierwszy mówca w sesji popołudniowej. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.